0: We are Branch FM.
1: Uplifting, upbeat, and real.
2: You broke through with...
0: This is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
3: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
4: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
5: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll mówi o podejmowaniu kroków, które prowadzą ku wolności.
6: Myślę, że rzeczą znaczącą jest to, że na końcu wypowiedzi Pawła na temat nieprzyzwoitych słów jest mowa o zasmucaniu Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkuje w tobie i gdy wypowiadasz nieprzyzwoite słowa, sprawiasz mu ból. Zostałeś zapieczętowany na dzień odkupienia i to stanowi barierę dla nieprzyzwoitych słów. Do dnia odkupienia trzymaj się od nich z daleka.

0: utytułowane Kroki ku wolności. Wychodząc naprzeciw tym, którzy być może nie mieli okazji słuchać nas wcześniej, rozpoczniemy od krótkiego podsumowania dotychczasowych rozważań. Czyta Zygmunt Karel.
1: Uważasz, że ciężko jest porzucić stare grzechy? Uważasz, że zaczynam mówić w sposób zbyt osobisty? Werset 28 to już naprawdę posuwa się za daleko. Kto kradnie? Niektórzy myślą sobie, Chuck, zamierzasz mówić do nas jak do bandy złodziei? Cóż, ja tylko czytam słowa Biblii. Najlepiej jak potrafię staram się, by to co mówię było zgodne z Biblią. W pierwszym wieku było to powszechną praktyką. A kiedy ludzie, którzy robili to całe swoje życie, zostawali chrześcijanami, kradli nadal. Powiesz, dlaczego miałbym kraść? Zastanówmy się nad tym. Kradzież w sklepie to kradzież. Zawyżanie kosztów reprezentacyjnych firmy to kradzież. Używanie służbowej karty kredytowej dla innych celów niż jej przeznaczenie to kradzież. Świadome zawyżanie cen usług lub produktów to okradanie klienta. Niedokładne rozliczanie się z urzędem skarbowym to kradzież. Mnożenie fałszywych dodatkowych kosztów to kradzież. Przyjęcie wydanej omyłkowo wyższej reszty przy robieniu zakupów to kradzież. Defraudacja to oczywiste. Niespłacanie długów to kradzież. Zaniżanie płac pracowników to kradzież. Wszystko to jest powszechnie praktykowane, nawet wśród chrześcijan. Pracujesz w miejscu, gdzie masz dostęp do papieru, do drukarki i używasz go do swoich prywatnych celów. Kradniesz, kiedy to robisz. Powinieneś kupić własny papier na swoje potrzeby. W pracy masz dostęp również do gumek, długopisów, ołówków i innych drobnych rzeczy. Zapytasz, jak daleko należy wejść w szczegóły? Jak najdalej. Obijasz się w pracy? To też kradzież. W jaki sposób mogę uwolnić się od kradzieży? Co jeśli mam syna, który kradnie pieniądze z mojego portfela i odkrywam, że od czasu do czasu znika z niego 20 zł i wiem, że on to robi? Co zrobić, gdy widzę człowieka, który nie potrafi rozwiązać tego problemu? Spójrz do wersetu 28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej, i tu dwie sugestie, żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, ciężką pracą własnych rąk. Ciężka praca jest dobra. Po drugie, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Drugą rzeczą jest pielęgnowanie skłonności do dzielenia się z innymi. Jest prawdopodobne, że twój problem z tym, że nie potrafisz dawać, wynika z tego, że wciąż kradniesz. Nie wiem, co kradniesz. Może to być okradanie twoich dzieci z czasu, jaki obiecałeś, że z nimi spędzisz. Mam bardzo dobrego przyjaciela, psychologa, który powiedział mi, że to był wielki dzień w jego życiu, kiedy uświadomił sobie, jak bardzo był dumny z tego, że nic nigdy nie ukradł organizacji, dla której pracował, tak bardzo jednak poświęcał się swojej pracy, że okradał z czasu swoją żonę i dzieci. Nadmierne zaangażowanie się w coś może prowadzić do kradzieży. Łamiesz wtedy swoje obietnice. Pozwalasz swojej rodzinie wierzyć w coś, a potem ją okradasz. Kradniesz jej zaufanie. Ale możesz mieć inny problem. Niektórzy pracują w miejscach, gdzie jest nadmiar wszelkich zasobów. Możliwe więc jest, że wpadłeś w pułapkę podbierania tego, co ci potrzebne. Posłuchaj tej relacji. W czasie sympozjum Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów przedstawiono opracowanie na temat kradzieży wśród pracowników. Wykazano, że każdego roku straty, jakie ponosi centrala oraz sklepy należące do sieci handlowej, wynoszą 8 miliardów dolarów. Możesz to sobie wyobrazić? 8 miliardów dolarów. 10% z nich wynika z błędów urzędników, 30% spowodowane jest podwyżkami, a co szokujące, 60% to jest 16 milionów dolarów dziennie jest skutkiem kradzieży. Kiedyś, gdy pracowałem jako pomocnik w sklepie, ukradłem tuzin piłeczek do softballu i nie mam zielonego pojęcia, co chciałem zrobić z tuzinem piłeczek. Po pierwsze, trudno je ukryć przed ciekawością własnej matki. Włożyłem je więc do szafki i schowałem z tyłu pod ubraniami, jakby to miało mnie jakoś

0: jakoś zabezpieczyć. A wieczorem zastałem na szafce karteczkę od mojej mamy z wiadomością: chcę z tobą porozmawiać o piłkach do softballu schowanych w twojej szafce. I oczywiście moja wyobraźnia zaczęła działać. Już widziałem, jak mój ojciec katuje mnie na śmierć. A więc powiedziałem mamie: ja je wziąłem ze sklepu. To oczywiste, że je wziąłeś. A teraz odniesiesz je z powrotem i powiesz kierownikowi sklepu, że je ukradłeś. Mamo, mógłbym je odłożyć. Mógłbym też dokupić kilka dodatkowo i położyć je na półce, ale... Odłożysz je, ale najpierw powiesz kierownikowi, co zrobiłeś, a twój ojciec dzisiaj się o tym dowie. To najgorsze słowa, jakie może usłyszeć 14-latek. Twój ojciec się o tym dowie. A więc do domu wraca mój ojciec. Pracował na drugą zmianę. Budzi mnie i mówi: nie wiedziałem, że wychowałem złodzieja. Te słowa natychmiast mnie obudziły. Następnego ranka, a nie spałem przez resztę nocy, następnego ranka udałem się do sklepu i poszedłem porozmawiać z panem Hobardem, kierownikiem, w ręku trzymałem piłki. A mój ojciec powiedział: będę czekał w samochodzie, żeby zobaczyć, jak się to skończy. Powinieneś zostać zwolniony. Wszedłem. Pokazałem piłki i zostałem zwolniony. Pomyślałem wtedy, że przez tyle miesięcy uczciwie tutaj pracowałem. Wziąłem te piłki tylko na jedną noc i oddałem je, a on powiedział: nie zatrudniamy tutaj złodziei, jesteś zwolniony. Nigdy tego nie zapomnę. Ale nie to jeszcze było najgorsze. Musiałem wrócić do samochodu, gdzie siedział mój ojciec, czekając, aż spełnią się jego przewidywania. Wsiadłem do samochodu i jeszcze raz musiałem wysłuchać wszystkiego, co mój ojciec miał mi do powiedzenia. Był to jeden z najbardziej upokarzających momentów w całym moim życiu. To był ostatni raz, kiedy wziąłem coś, co nie należało do mnie, nawet kartkę papieru czy ołówek. W ten sposób się uczysz. Dostałem inną pracę, znacznie cięższą i o wiele gorzej płatną. Co ciekawe, moja matka powiedziała wtedy: musisz się nauczyć dawać coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Jej słowa były kolejnym bodźcem i uczyłem się dawać tym, którzy potrzebowali pomocy. Nie jestem pod tym względem najlepszym przykładem. Chcę jedynie, abyście wiedzieli, czego nauczyłem się od moich wiernych, bezkompromisowych i nieugiętych rodziców, którzy nie kryli mnie, gdy zrobiłem coś złego. Nigdy nie róbcie tego dla swoich dzieci, gdy nabroją. Postawcie sprawę zdecydowanie, stańcie przy tym, co słuszne. Jeżeli od was się tego nie nauczą, wątpliwe, czy nauczą się tego kiedykolwiek. Werset 29 mówi o nieprzyzwoitych słowach. Czy wiecie, co oznacza słowo nieprzyzwoity w języku greckim? Oznacza zgniły. Używane jest w odniesieniu do zepsutych, przegniłych warzyw. Oznacza coś zepsutego, śmierdzącego, nienadającego się do użytku. Nieprzyzwoite słowa. Bardzo trudny nawyk do przełamania. Jeśli przeklinałeś na ulicy, jeśli klołeś w szkole, jeśli nauczyłeś się wulgaryzmów w wojsku, jeśli w tych miejscach nauczyłeś się przeklinać, najprawdopodobniej krzyż nie zmienił tego nawyku. Przekleństwa wciąż wychodzą z twoich ust. Ale nie chodzi tylko o wulgaryzmy. Dotyczy to również słów, które poniżają innych, sarkazmu i słów niepotrzebnie wypowiadanych. Może to być brak dyskrecji. Mogą to być słowa, których nie należy powiedzieć, ale czujesz nieodpartą potrzebę, żeby to zrobić. Nic dobrego z tego nie wynika. Często ranią innych. Paweł mówi zatem, aby tego zaprzestać. Jak mogę się od tego uwolnić? Spójrz, co apostoł mówi w wersecie 29. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Słowa, które budują, a nie niszczą. Nawiasem mówiąc, jeśli jesteś rodzicem, nadszedł właściwy moment, abym ci to powiedział. Łatwiej jest nam zobaczyć 2 czy 3 złe rzeczy, które zrobiły nasze dzieci, niż 15-20 dobrych. Reaguj na złe rzeczy, ale pamiętaj, aby tak samo często zwracać uwagę na te dobre, nagradzając je dobrym słowem, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nieprzyzwoite słowa są złymi słowami skierowanymi przeciwko komuś, kto często jest nieobecny i nie może się bronić. Nie róbcie tego. Święty Augustyn powiesił w swojej jadalni ciekawe motto. Kto źle mówi o nieobecnym, nie jest mile widziany przy tym stole. Zacznij od swoich rozmów przy stole. To tutaj zwykle czujemy się najbardziej swobodnie z naszą rodziną. Uważaj na to, co mówisz. Pilnuj swojego języka. Jeśli nie musisz mówić czegoś, co jest poniżające dla innej osoby, nie rób tego. Jeżeli przeglądasz czyjeś CV z zamiarem zatrudnienia jakiejś osoby, wtedy możesz pozwolić sobie na krytyczne podejście, ale to dzieje się za zamkniętymi drzwiami i nie wychodzi poza nie. Jak wspaniałe słowa, dodaje Paweł, mówiąc: błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czy nie ujął tego doskonale? Wszyscy moglibyśmy wziąć lekcję od pewnego szkockiego pastora Aleksandra White'a, który powiedział: wszystkie jego gęsi zamieniły się w łabędzie. Myślę, że rzeczą znaczącą jest to, że na końcu wypowiedzi Pawła na temat nieprzyzwoitych słów jest mowa o zasmucaniu Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkuje w tobie i gdy wypowiadasz nieprzyzwoite słowa, sprawiasz mu ból. Zostałeś zapieczętowany na dzień odkupienia i to stanowi barierę dla nieprzyzwoitych słów. Do dnia odkupienia trzymaj się od nich z daleka. W końcu werset 31. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Uff, co za lista! Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie. Dlaczego ktoś miałby żyć, mając w sobie tyle złości? Mówi nam o tym kolejny werset. Ten człowiek komuś nie przebaczył. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. Tutaj jest źródło tych złych rzeczy. Jeśli spojrzysz w przeszłość wystarczająco daleko, zobaczysz, że znajdziesz kogoś, komu nie wybaczyłeś. Chowasz w sobie urazę. To ona sprawia, że wypowiadasz słowa niemiłe, pozbawione serdeczności. Zgorzknienie, zapalczywość, gniew, krzyk, oszczerstwo, złość. Jak się od nich uwolnię? Przebacz. Po prostu przebacz. Wszystkich nas łączy przynajmniej jedna rzecz. Ktoś nas kiedyś zranił. Każda twarz, w którą teraz spoglądam, zna ból spowodowany słowami lub czynami innego człowieka. Ja również tego doświadczyłem. Kiedy o tym myślę, próbuję zapomnieć, lecz kiedy pomyślę o całej liście takich ludzi, mógłbym podać wam nazwiska takich, którzy zranili mnie naprawdę głęboko. Moją odpowiedzialnością jest przebaczyć im, ponieważ jeśli tego nie zrobię, to ja będę cierpiał najbardziej. Uwolniony zostaje we mnie jad żalu i goryczy i niekontrolowanego gniewu, który zawsze znajdzie sobie ujście. I w końcu odreagowuję na kimś, kto znajduje się blisko, albo na kimś, kogo kocham. Dzieje się tak, jeśli osobie, która wyrządziła mi krzywdę, nie spojrzałem w oczy i nie powiedziałem: wiesz co, chcę ci powiedzieć, że wszystko ci wybaczyłem. Jeżeli taka osoba nie chce słuchać, mogę napisać do niej list. A jeśli już nie żyje, mogę powiedzieć te słowa nad jej grobem lub porozmawiać z jej duszpasterzem czy doradcą o tym, że wszystko zostało wybaczone. Niektórzy z was mają za sobą koszmarne, nieudane małżeństwo. Być może postrzegasz siebie jako jego ofiarę i rzeczywiście możesz nią być, ale musisz zostawić to za sobą, albo ciężko będzie z tobą wytrzymać. Musisz wybaczyć. Nie mówię, że osoba, która cię skrzywdziła, na to zasługuje. Ani ja, ani ty nie zasługujemy na przebaczenie, a jednak Chrystus za nas umarł. Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dzięki krzyżowi wszystko może nam zostać wybaczone. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niektóre grzechy są grzechami ignorancji. Twój były współmałżonek stosował wobec ciebie przemoc i wszystkie swoje nierozwiązane problemy wyładowywał na tobie, traktując cię jak worek treningowy. To było złe, to było straszne. Ale jeśli mu nie przebaczysz, będzie to dla ciebie jeszcze większą krzywdą. Dzięki przebaczeniu możesz okazać uprzejmość. Moja siostra zawsze powtarza: po prostu bądź miły. Czy to nie dobra rada? Lubię poznawać ludzi, którzy są znani w kręgach chrześcijańskich, którzy posiadają umiejętność przyciągania uwagi słuchaczy i potrafią im dobrze przekazać swoje przesłanie, którzy, kiedy nikt nie patrzy, wciąż są mili, wrażliwi i serdeczni. Znacie ludzi, którzy tacy nie są? Oznacza to, że jest ktoś, komu nie przebaczyli. Ta zasada jest prosta. To brak przebaczenia przeszkadza ci być miłym, uprzejmym i wrażliwym. Frederick Buechner w swoim prowokacyjnym dziele Pobożne życzenie, teologiczne ABC pisze takie oto słowa. Ze wszystkich 7 grzechów głównych chyba najbardziej zabawny jest gniew. W porządku, możesz się śmiać. Lizanie swoich ran, rozpamiętywanie dawno minionych krzywd, rozmyślanie nad czekającą cię bolesną konfrontacją, delektowanie się do ostatniego kąska zarówno bólem, jakiego doświadczyłeś, jak i bólem, którym zamierzasz odpłacić, to królewska uczta. Głównym jej mankamentem jest jednak to, że tak naprawdę pożerasz sam siebie. Po takiej uczcie zostaje z ciebie tylko szkielet. Kiedy nauczysz się wybaczać? Skłońmy nasze głowy, zamknijmy oczy. Pan dał nam ciała zbudowane w taki sposób, że możemy odciąć się od bodźców wzrokowych, które nam przeszkadzają. Po prostu zamknij oczy i otwórz swój umysł. W psalmach często używane jest słowo sela. Sela. Czasami je parafrazuję i mówię: stop, zatrzymajmy się, niech te słowa w nas wnikną. Tak właśnie chcę zrobić teraz. Kłamstwo, kradzież, nieprzyzwoite słowa, niekontrolowany gniew, brak przebaczenia. Cóż to za lista? Dobrą nowiną jest to, że jesteś wolny. Nie pozwól, żeby ktoś ci wmówił, że nie możesz niczego zmienić. To jest jedno z największych kłamstw diabła. Ja zawsze taki byłem, ale zostałeś zbawiony. Jedyną dobrą wymówką byłoby to, że nie jesteś zbawiony. Jeżeli chcesz trzymać się swojego starego sposobu życia, oznacza to, że naprawdę jesteś przywiązany do pala, służysz wrogowi. Nigdy nie zostałeś wykupiony. Dziś jest również dzień, w którym i to możesz zmienić. Teraz, kiedy należysz do Bożej rodziny, wspaniałe jest, że kiedykolwiek stajesz przed którąś z rzeczy z naszej listy, możesz powiedzieć: Panie Boże, wszystko we mnie pragnie pójść w tym kierunku, ale wiem, że już nie muszę chodzić w kółko. Zostałem uwolniony. Ty przeciąłeś moje więzy, uwolniłeś mnie. Teraz daj mi siłę, aby powiedzieć nie, by zamilknąć, by pilnować moich ust, by odpowiedzieć uprzejmie, by przebaczyć wrogowi, by przeciwstawić się pokusie i nie ukraść, by nie przeklinać, by nie kłamać. Ojcze, dziękuję za wielką łaskę, jaka jest w Panu Jezusie. Dziękuję Ci, że choć wiesz o nas wszystko, kochasz nas bardziej niż ktokolwiek inny na świecie. Dziękuję, że nam przebaczyłeś. Dziękuję za to, że widzisz w nas tę niemożność rozwiązania dylematów, przed jakimi stajemy, za to, że ruszasz nam na ratunek i niesiesz nam pomoc. Tak jak zsyłasz deszcz na naszą ziemię, proszę, abyś napełnił nasze serca miłosierdziem i odnawiał naszego ducha, abyśmy nie byli już zniewoleni, ale żyli jako ludzie wolni. Pomagaj nam, gdy robimy kolejne kroki ku tej wolności, abyśmy czuli się zachęceni na naszej drodze poprzez Twoją życzliwość i błogosławieństwo. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
1: Kroki ku wolności. Tak brzmi tytuł dzisiejszego wykładu doktora Chucka Swindola, jednego z 26 poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Przypominam, że po zakończeniu emisji radiowej cały ten cykl, podobnie jak wszystkie poprzednie, dostępny będzie na płytkach CD – Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Polecam Państwu również naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl. Strona umożliwia również odsłuchanie w dowolnym czasie aktualnie nadawanej audycji, a także pobranie jej w formacie MP3. Żyjemy w trudnych czasach. Wszyscy odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Rodzi on wiele stresów, poddaje nas presji i różnego rodzaju ograniczeniom. Dlatego z tym większą wdzięcznością przyjmujemy wszelkie Państwa wsparcie. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklarację prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Tym z Państwa, którzy skontaktują się z nami po raz pierwszy, wyślemy darmową płytkę z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia, w której rozpoczniemy emisję wykładu Wezwanie do życia w czystości. Do usłyszenia.